wachati. Adoba nebo kumakala tira tulabira wotu yibi nyuwabi yibikuru. Nebo veroli musika utuperatu manjira wotu yinekumbali kuru. Majidu kakubayi imbieza. Oh, kire nwebo.